0: woyɛ aberanteɛ no saa ɛfa nsi w'ani so da sɛ wode nkurɔfoɔ yere ɛbɛyɛ w'adwuma
1: ɛna wode mfa nka wo koraa
0: nhyira nka awurade
2: amen.
0: Aberanteɛ bi kɔɔ prison baeɛ na ɔno ana damfo no wawale ne yere yɛawerɛhɔ papaapa tie ne yie paa
1: kane nyinagya
0: aberanteɛ no firi prison baeɛ no yɛyii na wokɔ baeɛ na ɔno ana damfo no wafa ne yere menim adrabafoɔ bibrɛ a wɔm sii soba nkurɔfoɔ yere ɛna wɔm nyinaa hyehyɛ fam baako yɛkɔsie ne wanyantin ne mukyɛɛ mmienu asante regin kuro bi wɔ hɔ ɛfrɛ no anyantin wotra adwira na wokɔ hɔ baako yɛkɔsie no asemfosu ne titee nhyira nka awurade
1: amen.
0: Ɛna baako nso yɛkɔsie no wɔ yɛfrɛ no sɛ akuapem side hɔ kuro baako wiɛwɔhɔ woyɛ aberanteɛ anaa babaawoa na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ kurotwom wofiri ho yɛ aberanteɛ na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ yere ɛma wotirim sɛ wobɛyɛ bi da
1: nokorɔpɛgya
0: yɛ ama wo sɛm fim nhyira nka awurade
1: amen
0: ti asɛm na tie na tie na tie ne yie paa sɛ wokɔ leviticus 18 chapter 18 verse 20 a awurade ka asɛm bi kyerɛ israel
1: leviticus chapter 18 verse 20 no
0: awurade ka sɛ
1: wɔsɛ wɔsɛ na wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: woate asɛm no tie ne yie paa
1: wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: ɛtie ne yie
1: ka ne nyinagya
0: yɔnkɔ yere
1: ɛne ne nna
0: musuo paa na wabɔ no sɛ woyɛ aberanteɛ na sɛ wofii aseɛ sɛ wode wei bɛbɔ wo bla biribia wode wo sa bɛka wo wiase bia bɛyɛ nome
1: ɛbɛsɛe
0: wosi fie wobɛtɔn wotɔ asase wobɛtɔn wotɔ kaa wobɛtɔn na ɛboa wode bɛtɔ kaa no wokyɛ mu du ɛmu baako koraa no yɛtɔ a wonya saa
1: sikaawurade aboa no no ɛntwea bɛpem
0: ɛnɛ maa bu bebree mmeranteɛ ne ma baa woanyɛ na nanso akata asiasi soa nkurɔfoɔ kununku anɛ nani gye ho
1: ɛgya sɛ mo na woyɛ responsible
0: nhyɛ ga awurade
1: amen
0: ɛna aberanteɛ si soa nkurɔfoɔ yere nko a ne nani gye ho obi agya ne yere hɔ atu kwan wona w'ani ate a wodeɛ wotadua mu ɔdu tie na tie na tie ne yie paa leviticus chapter 18 verse 20 ne ka kyerɛ
1: wona woyɔnkorɔ yere nna na ɛfa wo ho suo ɛma no ɛgu ne ho fi
0: wate asɛm no
1: nokorɛ pɛgya
0: wo yɔnkɔ yere
1: ɛne ne nna
0: don't try
1: na ɛfa wo ho suo ma no
0: na ɛmfa ngu wo ho fi
1: nokorɛ pɛgya
0: ɛfi no baibulo no ka ho asɛm no ɛnyɛ nɛti a woayɛ wo ho
1: ɛno nka ho
0: ɛnome ho fi
1: nokorɛ paa
0: baibulo no sɛ ɔbaa nyaa ne kunu na ɔkunu nso nyaa ne yere sɛ wɔ mo mmienu gyaeɛ a ɛne na ɔmo mmienu nsa mɛbɔm bio ɛnyɛ saa na 1 corinthians 7 ka
1: taa pɛ bɛpɛ gya
0: ɛti obi koraa gyaa ne kunu na akɔhyɛ mfimfini kɔ wale no a baibulo ne frɛ wale sɛfo
1: ne korɛ paa
0: obi gyaa ne yere na baako wale na akɔhyɛ mfimfini kɔ wale bi a baibulo ne frɛ wale sɛfo
1: ne korɛ
0: na baibulo no aka no wɔ james chapter 4 verse 4 baibulo na ka asɛm bi wɔ hɔ james chapter 4 verse 4 twerɛ nsɛm na ka asɛm bi
1: james chapter 4
0: verse 4
1: verse number 4 no
0: twerɛ ne hyehyɛ
1: ɔnkɔ ademɛ kae wɔ sɛ sɛ woyɛ onyankopɔn na wiase awaresɛefoɔ monim sɛ
0: wonim sɛ
1: wiase damfofa
0: wiase damfofa
1: ɛtɛ ɔtɛn onyankopɔn
0: ne tan a motɛn awurade
1: nti obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase damfo no
0: nti obiara a ɔpɛ sɛ ogyina hɔ sɛ wiase damfo
1: ogyina hɔ sɛ onyankopɔn tamfo
0: saa nnipa no gyina hɔ sɛ onyankopɔn deɛ ni
1: ɛtamfo
0: alleluya
1: amen
0: nti nnipa bi a ɔyɛ awaresɛyɛ ne biara no ogyina hɔ sɛ onyankopɔn amfo
1: nokwada
0: nti obi a ɔfɔ nkurɔfoɔ yere biara ne hɔ a nasom